moja, na moja, to radino na moja, na moja, na moja, to radino na moja, na moja, na moja, to radino.